sia phone mra woto niema no na wu sia tan back to school fair ne de e beye de ne beye nika sia joy fm e wo september da etoso 9 ene september da etoso 9 e wo joy fm car park kokomlemle na bra beto wusuku ho niema